0: allen Dingen Spaghetti, dobre Ranjepsche, es habs geräusmos. Schies, Jumicino, Popic, ich hier, Semnu, Jensa, Studio, Bettina. Wenn der Rotowa, Jako, Redaktor, Kador, Ranje,
1: wie dobre Ranje. Hi, denke, du hört im Homeoffice zu. Ratar, Joneskire, Homeoffice zu, Chaka, ja, Nassino, Wedro, das ist Chakus, Dreie.
0: Da bist du, Chera, denke. Happerliske wedro.
1: Hi. Skoro ke docker musche, da
0: gibt es so. Hier muss mukno. Bettina, kak wusste wani ubera.
1: Hi, sportovali piln je su šich možnych kunsach. Bola dame dženca na Slavia marš išče raz. Potom cele daleko horeka tam je menuce Fich Kona Cup byl. Što to je a kotri serbe ste so tam vobdžili vojti vodom dženca rano viace. Potom bola dame išče raz do nič Dzielniejszego wusowania Juri Bryzan by tema dżęca jeszcze raz wórysk słyszycie, a wiezo też do wojewódzkiego końca, gdzie tam są menujcy serbski, ewangelski, cokwiński dzień woswiecili.
0: A to cel jest pomożne. 7 minut po 5.

Nei, li pejat dono wo hab nyazes prawem rytmus som. Ich mam spakujemy tež dżensa. Do pomasku je tyze na przykład. To je uta mierczynkec, mierczynkowa. Ale Günterec tež spiewa. Kujde dżyn, kujde noc. A spiesznie so czas minie. Doktor Taste. So czas. Zaczmijcie no popieczy się, to potem dżęca biegł wusywania też iż raz na Slavia Marsz, ladamy, a wiezo też hać suszice dobieżeli, albo hać dobimy jeszcze niko potacz po starej drodze. Dobre ranie przyje serbski rozwoz, jednacz popieczy. Witam.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos.
1: Sport.
2: Zjanom Rauriam.
3: Willkommen zu Bibubi Jovanska Serie Wolnočasnych spieszno kolesowario tak mienowany Łużyjski Cup z początku mieje swój zazby miła. Wczera w Kulowie bytoletca mesty miżo czwarte wurysanie. Tute wuhotowachu prini raz sobu stawojo kulowskiego wielokluba, w kotrymż su tyś dojszto Serbów. Tak na przykład Nowosličan Robert Heduška.
4: Hej, to nie jest tak lucho, musimy pęć ludzi, którzy to organizowali a przez pół lata, co romanczy siedzieli a prajli, okej, dajcie nas to organizować
3: a... A doma w Kulowie riane zariadowanie na kolesa stajić. Robert Heduška sam startował nebe, za to pak na przykład z Kukovského a Wokličanského racing teama Štěpán Věnka a Andrej Handrik a za Kulovský veloklub Matias Müller. Dumpersport Mike Šurik z Adelsdorfa je sobotu druhý bil vo nímske dumperové mistrovstva v Bad Freienwalde před Rožinčanom Filipom Kralom a Markusom Donatom z Bačonia dobil. Amtirovací nímsky dumperové mistr Paul Domšpu štvorty a Lenian Štefan Kubic šesty. Lohka atletika při vukodosakských mistrovstvách sobotu v Budešinie je si Bronianka Serafina Mičkec v starobní klase SK 12 titul v disciplíně dalokoskok zavěščiva a Rubelčanka Teresa Mačiec dobe ubeđovanie v SK 13 ve vysokoskoku. Vukodosakský mistr byl přes zadživky je Budešan Rafael Švarc, šuler Serbského gymnázia Budešin. Koparske úsledky v okresná vyššia liga, LSV Hore Sokol Ralbice Horky 2-2 a SJ Kruščice Rakece tiež 2-2. Za Kruščanov staj Oskar Hauš a Gabriel Zarodnik Trechivoj a za Ralbičanských Sokovou Aleksandr Bauda a Rajar Kišnochce mienované byč. Modrobili Skulova sú z 2-1 přečivo hosťom z Horného kraja Šprevia dobili. V oboje rota za domiacich je Paul Kokorciliu. We okresnej lize ručichu so radvorčenio z Překvapenku z Malešec, tam dobehu oni pola načelnika z 2-1. V oboje rota v partii bez žoteje karte docpe za hosči Kaspar Gisvauk. Dybk vuhojovava je si tiež koparská rezerva SJ Kruščice a to po nerozsudnem 1-1 doma přečivo FC Vúžice. 1-0 za Kruščanu by krotko do počasa Beno Ščapanciliu. Rajne zjednočenstvo úzka hodži športové tovarstvo Marijina Viezda 6-2, Justin Ladevik a Jakub Klausen bieštaj celcaj rotov za Pančanov. Nebelčanci koparia sú v Grosnaundorfe z 1-2 přirali, tam by Sarniančan Štefan Binč za SJN Vurunau. Športové úsledky zakončíme s neušetným dvojným rotovým úspechom pri porazce 2-3 pola jednoty kamen z bieštaj za hostči Hajko Zinda a syn Nik Lešava Trechivoj.
2: Dom poladamy z Łużyjského sporta do wulkého sporta ve svieče, dževič menšinu do napošestiše.

0: Dobra, słuchamy jeszcze na momenty wczorajszego wieczora.
1: Felix Metscher! Schlotterbeck! Havertz 3-1! Musiala! Nathaniel Brown! Nochmal quer! Und auf! Havertz! Technisch eine Augenweide!
0: Ist das sich wczorajszego wieczora jeszcze breit? No, po mojem mieniu jeno jest je sudnik nekak przed sobie, kuźdy mięczyny nicze na puczu stał, ale to nie ma nas mylić, poladamy na fachuca, kiś zima czerawszy huru, a to je Peter Domaszka, dołoletny kapitan Sapskiego Mustwa, a wuznamny kopa Sokowa Ralbice Horki. Gnież Domaszka, kada wiesz?
2: Jeno by cel sprawne prajecz, prynę 20 mięczyny nimska, jara dery od kopańcu rali, potom pak są one kurasa uczyć dali, ale na końcu on byty byś się na praszna czasa, do niej byś to chodza pańcz. Tak sprawny bym być. Ale Jadon Bornowacz, czoła się widział z Świczorska na Katar, kurzy ja prawie będzie zubrenny dubycze, na końcu jeden, te mało mnóstwo może tylko paszczą rać. Jutrze z Szpaniska na Kap Verde, sedy chipne kato bym będzie. No. Ja nie chcę ten rezultat przenować. Jen dobilač v sobotu na Elfenbein kuste Ninja Luchšo. Ale sedem rota dobi dovezal na tom vremo celč. Na teden teke malo mústvo, ha bieše gud štort. A Felix Metscher, tun te suveréne bul zakituje, ha pandi te posse do ofensive, spichu jara dere. Sergini musa ne, du bezo spone prajč. Przez rota, a nie nam zapoczę dyskutować ten temat w mediach poselnych tygodniach do doszło. Dzięca nie są od nowego widział. Kaj prajne, ja nie chcę tu rezultat przenować.
0: To praj kopa Peter Domaszka, ja by to runie tak zimała. Veselíme sa na ďalšie zímania potom v príchodných dňach, když nímska vúbranka zase nastupí.
3: Že ti schází pod střechou z oblaků.

0: Schwesterchen.
1: Serbski Rozwus. Powieszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Pfarrerka Jadwiga Malinkowa buczera we Wojerecach dodziła jako spłonomocnjena za serbskie należności ewangelskiej krajnej cokwi Berlin-Braniborska-Szleska-Honia-Wużica zawiedziena. Generalna superintendentka Teresa Rinekerowa ze Zorilca jeju na serbskim ewangelskim cokwinskim dniu zapokazała. Bieše to jubilejne 80. zetkanie serbskich ewangelskich wieriwych. Božu službu svičeše na 160 ľudí Janský cokvi ve Vojerovským starom mieste. Potom dachu cokvinský džin spáloch v Klinčeč. Na miestom 5. slavia maršu sobotu Horkach je 330 ľudí cíl docpivo 20 minie hačbe štartovalo. Prini bie po 6 hodinách popodňu 2 majtu. Posledný bieha docpie cíl večo na podžesačich zdieli Mati Venka z organizatorického týma. Najstarší bieha bieše 81 let a je so druhý raz v obdžiliu. Čara vidieše lica od hoku přes radvo do vulkých žaru a zaso ručo. Na cioch dupkach miachu zastaranišča miestrujem v obydlerio hoku ječ přijotu vachu, kotraž bu potom na stácie dojezena. Komuny tukvilu trahu na kromach drohu v odsyku. Kulovský, Slepjanský,

0: za jasyčenje kromu drohu v odpovedne nadrožne mištronje. 280 čolcu a hulcu je so konstudženja na džičacim putnikovanju Zorilskeho biskopstva v občeljivo. Po pjatku nišim zetkanju kuluje za zromadni večerni modlitvu podahu so v občeljnicu sobotu na putnikovanje do Rožanta. Biskop Wolfgang Ipold přirunovaše pridovanju svjato ducha z rozumom človeka. V oboje nije drevičeč, ale zapomeni žadosť Boha zetkač chcič. Tež lica bydlachu dječi kuljovských hostnych svojbach. Zjest modžiny biskopstva Drežďany Mišno by to runja konstudženja, kiž zetka so pančicach Kukove. Bez 90 modostnými by tež serbska skupina. Dokładnie 100 wolnočasnych spěšnokolesowarków a spěšnokolesowariów je včera kulowie we wubiedżowanskiej serii Wužijski Cup startowało. Wiacać 9 kilometrów do akuo jezba na asfalcie wiedzieše od kulowskiego kolpingowego namiesta przez Salo, Kočinu a Husk zasoročo do kulowa. Wone bie na dystancu 10 kilometrów do byczech byto kniha. Najlepszy domorodny kolesowa kulowskiego wielu kluba bieszunoczan Matthias Müller na jednatym miestnie. A to one bieszu nasze powieszcze, kiś namakacze też na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Wiedro.
0: Wostanie dżęca pomroczene, ale najpierw suche biegu dnia, potem ze zapada nowe szwiele przyczanu, wieczo ma so uwiedrić, wostanie wycikojte, a to przy maksymalnie 17 stopniach.
2: A to muła się przedstawić, zobieszę to też czeraz dżela straszne, gdyż się potem so deszczowało, a wożne pucze, a to potem ten wózkie w obrócze. A propos Szerokie wopłucze wam przeją. Na drogach są niczo nie stała. Dobry jest, bo do dżęcy się je pądzielę.
1: Serbski rozwóz.
2: Cztery mięczyny po na po sześć.

0: Tak brzmi czynów dorzeszczy się. Nabożne słowo. Magenta Cornelia von Rutendorfowa.
1: Jezus praje, ja sam światło świata. Stójś za mną, że nie bucze chodzić w ciemności, ale smie światłość żywienia. Każdy raz, gdyż nichtu po cieńcy świczku zaswieci, przeczytam tute słowo z Biblii. Księska świczka ma na to dopominać, co światło przeco eksistuje. Drudy może światło widzieć, drudy nic, dokelś je skowane. Światło je, ne lada jo, hać je widzieć za mużemy. Jezus pak nie je żane lohke żywienie zlubił. Zlubienie chrześcijanskie je wierje je tola, co je tam nichtu, byrnieś bychmi w ciemności byli. Wiezo nadzijamy so wszyscy słonecznych dniu. Jezus pak bucze nam też w ciemnych godzinach po boku. Nie znaju was, a nie wiem, hać macie tu chwilu skierje słoneczne dny, albo hać zda so runie wszo krawoczywie być. Chcu wam namietować, dzięcniejszy dzień cyle wiedomie za pruchami światła w swoim żywieniu pytać, je zbierać, a so nad nimi wieselić.
0: To praj Cornelia von Rutendorfowa w nadoku a samowitosti Serbskeho Ewangelskeho Zwiazka.

0: Dokładnie 100 wolnočasnych spiesznokolesowarków a spiesznokolesowariów je wczera kulowie we wubidżowanskiej serii Wužiski Cup startowało. Wiercać 9 kilometrów długa koło jezba na asfalcie widzieszy od kulowskiego kolpingowego namiesta przy Salu, Kočinu a Husk zasoručo do kulowa. Wóny bie na dystancu 3,9 km doby Čech byta kniha. Najlepší domorodny kolesowa kulowskiego wielu kluba Bišunočan Matias Möller na jednatym miestnie. A to bichu naše povestče, kiš namakače tiež na internetnych stronach a damotny app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Hajšire a pomročene tiež ženca v ostanie, bihu dňa z zapada potom tiež nové švíjele pšičanú, večer má so uvedrič v ostanie pši všetie miešince viecikojte a to pši maximálne, no hej, 17, 18 stopniach.
2: Jeden wyskacz stej na a 4 na smier zolac, deś minuty z Drežďan przyjedzie Cirošk Drežďany Sevia, po takim na Dumpuču. Hewak se niczo ulce nie stanie, a ja so praszam tam tun kuluski veloklub, hać może mia tam z moim diamantkolesom sobojecznie skierenic. Pecz po na powosymi.
1: Serbski rozwoz.
2: Toż się boja dżęca teptała.

0: osom i dżinopo na połosy mychje. A w naszych połyszczach dość, że o tym słyszy Libetina Wenderotowa je wam o tym powiedała i bo jubilejnym 80. serbskim ewangelskim cyrkwinskim dniu. Tyż, a tobie runoczasnie tyż 20. serbski domizniski dżin a pomaj bo ma online prynie zaczyszcze, Libetina.
1: Hej, Rianne Furt.

0: Wielkie wymieszanie po cywilki na 8 utrobny dżak za spieszną informację. Rytynie tam przy pomniku Ciszyńskiego są na wieczo. Peczyś zapocznie. No haj, 24 godzinowy czwotuczeny bez para, to jest no wużadanie, a gdyż dobisz potem jeszcze w tych 24 godzinach wiaca 300 kilometrów do pedalu stupać na to je wużadanie jeszcze wiace. A tak ryka też ekstremne wubidżowanie Fichkona, po takim Szmrycznik, Fichtelberg a Kap Arkona na Rujanach, a to w 24 godzinach docpieć. Serbaj Krzysztof Cysz, rodziny Hoczan, a Filip Paszka, rodziny Radwoczan, staj to sobą tutu chłopasku etapu, a też nadał ksy stajimoj, a Jakub Wocher jeju, wodajcie proszę, przełodział.
1: Je rano krótko po 8, kuria was, ty tu na Szmryczniku, ale Krzysztof Cysz a Filip Paszka staj motivowana. Troszku zima, to nikak nie tu je nieke za start, abo?
2: A je to kytro zima, ale to jasne bolo, jeśli mojego hoka na chore z tym, że bucie to troszku zimniejsza.
1: Je tylko wujka czara na was czeka, Filipo, kada się oso się otwali. Ty jesteś no loni, woko 22 tysiąc kilometrów z kole są jo.
3: A je to trichy, ja. Przyjot, wiele kilometry jeć, spytać co czas, co pojebować, a ponto. Budzie.
1: Počas bola Fichkona. Dys a dys som videl Christopha a Filipa na přestokách, to bych ju cirko ne dvaj, tam mi ako vizal spíšne nanúznikíč, spíšne nešto ješť, spíšne vodu napenič a ročo na kolesa, vedro trošku miniate, haje trošku dešta, ale tyž svunco tak so možachu sa trošku odpočnúš, nitko pak sa pomal čmička, što neke máte činč, máte sa še oblikač, tak sa vám tie noce čupujú. Máš nejaký strach, respekt pre tie nocu?
3: To závišť zima hodve, temperatúry ešte nie sú taká, to veľče přeje. Ja ešte mám nešto za nový subu, tie za moje črie. Tak so ja nekiac s krutkými kolovami ječ netrám. Pončí jenu šidatnú kapu si zotvem.
1: 12 hodinu kole sú boli rič?
3: Hej, to zno pomoť započne boleč, ale ja som dobré nalade.
1: Nímane 300 kilometrov, 12 hodinu, kada by prina etapa, prini počas. Od krajiny sem, od tempa, od ľudí sem, kasa či rondka ľubí.
2: Ty prine 100 kilometrov byš nej Češe, dokáž byte vedro uhubené, ale poň je nás skoro celý čas. Hej, sme s vnčkom myli, hej, suche vostovo, hej, s tým je to náhľad, aby so celé horeka.
1: Nocná stácia, blízkoši Neurupín, cibidl gnajené, jo, tu si dá čupva jič, Filipo, kader to činíš o čupva mieč nekej noce, napo, cibidl gnajené.
3: To jara dere činím, kytro zima odvo.
1: Mučo ta?
3: To še džo, ale to še šinže.
1: Ha, se ne muslo. To je Kristofe, ty som na ránu sadu prajo, za 3 hodiny je ta noc již o nimo odčerla.
2: No, ja som nekej posný týčin zomo, jo, noce, ha som subokrono, hađo cioch, jo, knake čma, ha pon započal slunčo skáčeš, až štyroch, jasno, to zno kaj rane, rane svita, a pen zboženes, ja myslím, a ten zbytk, budeme pon hač do, hač na rujaj, než šen dočinč.
1: Bečovac ja po hodinu, Kap a Kona docpili, kastenke čuješ, publikum ju vás povítal s veľkým aplausom, čilne, mentálne, kastačičo.
2: Voložené, že sme to šafli, ale nejdemo ešte jednu činč.
1: Rane fazit. Filip, zbožte mi je voko mik, voko rano šešťiš nekak, kde ste tie jahre hubeky džire, bo kada sa tie z tej wandrapova?
3: Aj moje čo, jo poprom celé poriadku, ja si bo ubenčo, všetstajú, ale vy ste jo, zo ja to ešte raz nečiním.
0: No, ľadajče, ale nečívajce toho staj to zmištrova boj Fichkona. No aj to je tajký vubičovanský metrom, kde ste čiri, kaž napríklad ze Shakiru, daj, daj.

0: Wir Menschen in Ischtabotam jetzt will ich nicht mehr. Seit 20 Litz dort. Hier wohnt uns auf Skispisowatschel, ne Znaczyschi, an ein Wusnamnischi, Juri Bresan. Schwadnostne hier hast du, dass hat dich Boss mit nach Narodnin, zu so selbst Schulerios, nimm Sabirali. Wir mühen in einem Tüdgenjotisch, na Projekt, nimm die neue Budeschine. Jedna, se Stazio, bier Serbski Roswas. A du, so zwutschowali nicht, dass Bresanowo Pierra narrowatsch. Nimo da, jesse im Monika Gerdesowatisch, wot Schulerio Pobeda, Dauer, Stoss, so, na Projekt, nem Dnju, sei mauer, wo Jurio Bresa nu Sonni li. Dak, napschik wat?
1: So, jo, wun Nana subiu jara seie, s jess hat schild aber dak?
2: Ja, sim, prini ras, wat je Sonnio, so je wun dwurutschne Knie pisau, gais moja Arche, aber te chinesche.
3: Kak je Elefant Dori buschu, dnje mi moja Woka pschetso, jako Jitscha pschetschi dauer?
2: Moj wui z Ameriki.
4: Hej, to je jedna z tych nikak posta knihu, kise Juri Bresan pisał. Kriminalka za dzieci, nasz wuj z Ameriki. A z tej jest o toż to szulery w serbszczynie w sobie intensywnie zabierało. Stawiznu pytania a popadnienia bandita pojeda knize szuler z dziejatki, kis wony dyrdom dej prozninach dożywi. A kak so je o prozniny zapocznu, tutu spoczatnu scenu z knihy przedstaje ja Anton, Albert a Valentin z Radworskiej Schule.
5: Bedruj dzień wujkich proznin. Syn nie so w szuli dość pracował, a boj so na nie swoje cenzury pokazać. To dla je na ubi, na nowe cenzury pytał a namakał.
6: Skończne miach na nowe cenzury dziewiatki. W sporcie a nimczyne wszak jedynka, ale hewak, woprawdzie prima przykład za mnie. Tun mój nan. Kopiruju jeho wuslitki z dziewiatki, a wieselu so, zo tam w posudku ste, zo mu z wiecie pilnosću lepsze ukony docpić. Mi un 10 kruć woptydżen pryduje pilnosć, a ryci, zo sem zniły kajś stary nepyl. Posłuje, żaden dziw zo so ci wusi same wod so zatykaja.
5: Potom by tak daleko, syn psinże ze szule, nan psinże z dziwa.
7: Hallo.
6: No?
7: Sto no? Nie staj so tak wupe. Kajke su?
6: Minište cenzure? Das so okej. Do rika muli lepše być, dyš nebychu wutscharjo. Například jole, mate.
7: Tvoj plan byt wujka? Nic?
6: Sim z cua jenež dvě znamce dostał. Jednu jenku a jednu štvotku. Z toho je un trojku zčinil. Ja praju, to je jasna šikana.
7: Do Rika so nese svoj ziel dotzpil, do kisch je wutscha wina?
6: No hai, tak do tisch jetz ne možeš, papa. V zirku sim so polepšil, vo 0,7 dybko. Možu či to z ličakom vuličič?
7: Ja možu či bez ličaka vuličič, so také žaden abi ne vopstejš.
4: Přihotujo so na projekt, su si tamni šulerio kojšte kojšta hinajši vurisk z kriminalki vupytali. Eva ma wurysk, gdyż wonemu dziejatkari nadobo wotmy na prozninach kiwa. Nieoczakowano kwapa wodurie swójbie dotal nieznaty wuj z Ameryki.
3: Nandzie się kyturiam, a potem je zauwa. Stary mąż w dżinsach, we wszych babach, kraklaty koszli. Kapa wosobne, kwobuk szeroki, a miezłoczo od wucha do wucha przeczelne.
4: To dla so ja powiedał, tyż skoku z nim sprzeczeli.
3: Misot un wóres klubi, tokiż jednego muża z Ameryki, jako wujamycz, może woprawdzie cool być.
0: A ja, cool bieszy też husowanie za serbski rozwoz. Gisze minucy z pomocą szulerio a szulako a wuczerio nastało. Stoś chce runie jeszcze raz wszystko się naposkać, jako bieszy to jenoż mały wóresk z toho. To może czy jeszcze raz w cywej dohości na naszej internetowej stronie, albo też na naszej app MDA Serbia, albo samo też jako podcast na ARD Sounds. A mimo toho je tam też obszerny feature w ożywieniu a skutkowaniu Jurija Bresana z przygotowane. Dwie mięczynie pod Sibidlki na dziewięć.

0: Bitch Doczewiczyś. Nabożne słowo. Magenta Cornelia von Rutendorfowa.
1: Jezus prawi, ja jestem światło świata. Stójś za mną, nie będzie chodzić w ciemności, ale smie światłość żywienia. Każdy raz, gdyż nikt po księcy świczku zaswieci, przeczytam tutaj słowo z Biblii. Księska świczka ma na to dopominać, że światło przeco eksistuje. Drudy może światło widzieć, drudy nic, dokelż je skowane. Światło je, nie lada jo, hać je widzieć za mużemy. Jezus pak nie je żane lohke żywienie zlubił. Zlubienie chrześcijańskie je wierje je tola, co je tam nichtu, byrnieć bychmy w ciemności byli. Wiezo nadzijamy so wszyscy słonecznych dniu. Jezus pak bucze nam też w ciemnych godzinach po boku. Nie znaju was, a nie wiem, hać macie tu chwilu skierje słoneczne dny, albo hać zda so runie wszo krawoczywie być. Chcu wam namietować, dzięcniejszy dzień cyle wiedomie za pruchami światła w swoim żywieniu pytać, je zbierać, a so nad nimi wieselić.
0: To praje Cornelia von Rutendorfowa w nadoku a samowitości Serbskiego Ewangelskiego Związka.

0: W wóżyskich szulach se zas a zas pokażo problematika pszawicarskiego myslenia. Kokulaty gzice na szulskich wałkach, hitlarskie postruwy na szulskim dworie. Ale problem startujo jużo jesni. A to bużo żinca wiaco tema na staryszynskiej konferencji Dolnosaskiego gymnazjuma, ku kotarejszio przepczosu wiednik Matthias Gutke. WCW Gregor Klim.
1: Pszawicarskie myslenie, nic jano na Dolnosarskim gymnazjum, ja, ale na wiele szulach w naszym regionie, jo to problem obgleduje na przykład Franciszka Albertowa, wena jo zakronita za siarskie możinskie żywo o mieście, a żywa na wszakich hoszebuskich szulach, a najsach, kotarysz przyspuszają miestoju.
2: Tak w zakładnych szulach są już wyżywa kokulaty ksicy, a tak na Dolnosarskim gymnazjum, ja, tam smy w ramiku TAG, ako ja tam mam szula bez rasizma. Sme tam raz ogledali šake rumnosti a vesipne te fachove rumnosti, žož veni maju taki energijove blok, tam mežeš se vjegin, der je hovaš, a tam sme vjele namakali.
1: Šulski vjednik Dolnosarskega gymnazija Matthias Gutke obkšušio, a še dao take pade zahradnosti.
3: Všetšema ljetama my sme imeli symbole teke planas, njento máme druge probleme, speciálne strastvu.
1: Jomu nadpadňo až niekotare okniki vesebne v 7. a 8. letniku trastvu nose, ako sú oblobované ve pšavom a pšavicárskom spektrumie.
3: V momente máme v šuli na našem Dolnosarskom gymnáziume niekotare, ja bym goniu, jadnotlivé pade v kötarech uknience nose, napríklad trastvu pevných lebelov, až napríklad Label Chi Advajascha, aber Longstil.
1: Prastu wird Label 23, aber Longstil nosisch näher offiziell nie zakazane. Gut gepackt wird Wetter Savagene Seo. Dolnosarskie Gymnasium nosiga Titel Schula Skuraju a Schula Bjes Rassisma. To buja jaden Thema Jinsa na Starischinske Konferenz.
3: Ja, wie schio informiero wasch Starischem, asch me mame te Probleme, asch ja nie toleriero jo. Ten problem a ja wykrzyło to adreserować staryszem, jak my reagujemy.
1: Wętwoce na to, aż nie buzio dołelić kokietirowanie z wiecami, które przysłuszają pszawicarskiemu spektrumoju. Szulski wiernik może teke nosy nie takie drastwy zakazać takutkę. Rono casne gronie, aż se na jego szuli nic nie czoj, co śmieri se przesiwa ustowie na niemski verfassungsfeindlich. To obkrzyszyło teke Bramborski kubański ministerium. Kuszta szula ma pszawicarskie pady meldować. To mu słyszają zakazane symbole, gesty, albo wytworzone rasizm.
3: Also my jako szula Dolnosarskie Gymnasium Chorzybus nie tolerujemy pszawicarskie myślenie.
0: To kroni wiednik Dolnosarskiego Gymnasia Matthias Gutke. Żyńca na Staryszynskie zgromadzenie, co wen tematizirowasz pszawicarskie tendencje na jego szuli.

0: Južo vesem žasete raz, su se zejšli serske kšestjane celije Vužice. Sobotu a nižilu, jo se ve Vorecach vodmiu, mjastem ten vesem žasete cerski evangelski cerkvinski žin. Maria Elikovska-Winklerova jo tam pobyła sobotu.
1: Do jajskej cerkwie ve Vorecach jo přichvatalo niži 600 zajmcu. Jan Malink, superintendent na Uminku.
2: Ja si myslím, vojorece sú mes, kočebusom a budešinom. A tu ište môže a delný sábia, činč a horný sábia. A myslím, že niektoré razy byli ve vojorecach na cokvinským dňu a sme 20 let tu svedčili sábsky domizniský džen a da bude to, ja si myslím, dobre zariadovanie.
1: Mie to šöne manio přijel z Drježdžan.
3: Veško njamgu Drježdžan, kujde žen serske peje daš, za mňo je ten rum veľkým vážny a také pošekno je to veľkým vážny, da tok až väčšina Serbov njamžo kujde žen serske peje daš. Lec o Vericach, Drježdžanach abo Dolnej Užice, tam sú Serby menšenie a da tok je vážny až také serske riecne rumy sú.
1: Křesťan Kestner má ve Drježdžanach vělece než s muslimami.
4: To je vosebita muslimská tovaršnosť, ktorá sa angažuje za mír tež mezi religionami.
1: Případně jo na verejských výkach starci na ich stojnicu.
5: Hallo, mein Name ist Umar Malik. Ich bin Imam und islamischer Theologe der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland. Ich komme heute aus Leipzig. Wir haben heute einen Infostand hier in Hoyerswerda am Markt. Und ein netter Herr hat gesagt, heute ist der sorbische Kirchentag. Und ob ich vielleicht Lust habe, da zuzukommen.
1: Wetferiła jo cerkwiny zień z nabeżninu fararka Jadwiga Malinkowa. Namżarka Helena Nastalina z Werec jo była gnuta.
6: Dzieńca a juce to je żywa ekumenika. Ja czece prajem, my mamy jenoś jeno Boha, jenoś na wszelakie ważne joha kwalimy.
1: Pe namše jo Werner Sroka, ako leta dujko na tom pelu sleži, jad zajmcov přes mjesto pe serskih sledah.
7: V leče 1905 a 20 je kupnica Velc z Kulova v Vojarecach zavoživa je nove vopkot, vendiše specialabteilung. A tuta kupnica je potom konkurs miła z początku 1926 a tutu składność je zawsze kniez Jan Jacwałk używał, żeby tutu wopkot dalej wiet.
1: Nic tam, żeś o ten drastwowy obchod nięto, ale na drugim boku z Łykomerojskiej drogi 6. Jan Jacwałk jo obchod przełzył przed 100 letami z takim mawen litosa kulowaty jubilej. Trudla Malinkowa Joze z Rajmom przysłuchała rozkładowaniom.
8: Aj na każdej debacie to jest dobra idea, dokąd wszystkim to na żadne właśnie nie znate, a kniez Sroka szajne zasłużbne dzieło we przesledzeniu serbskich stawiznów wojorec wukonia, a to doby do zjawności, to jest ze synym wiedzieniem.
3: Jo, mnie się takie wielkie spodobało, aż z tej były dwie kupce, Jana Serska a Jana Niemska, dlatego często jo to tak, na serskich zaryduwaniach to nie pierigronie, no jo, budziemy to dwojorecnie cynić, a na końcu jo, veto šikno jano nímske rice. A ojo to bolo lepi, kujždo jo mek se pen rozsudíš.
8: Dušu zjasili jo, až serske lúže zmakajú a pen ta nábožnina jo serska bola a to vieženie po vrecach, po tých serských vrecach. Vrece svoje stavizne zasi namakajú jara skroním dokoláž. To jo malke miesto tak, kde bolo a serske miesto. To jo vo veľa vieci serskego v vrecach bolo, ako my vieme a nento sme veľa, veľa nového zgenili.
1: Obkšuši jo Kristiana Pinjekova z Dolnej Łužice.
0: Predne zašišče sú to byli vod serskego evangelského cerkvinego dňa. Ten konc týždňa jo byl také jaden vesebne, dokoláž sú zaviadli oficiálne slepjanskú farárku Jadvigu Malinkovú do amta serskeje zagronitie evangelskeje cerkvie Barlín-Bramborska, Šlazinská Gorná Vúžica. Co vena a druge organizatóre gronje k svedženju, to spíše šo net.

0: Wenn ihr wird ninter offiziell na neuscher nagranjanska Partnerka, sas herske nastupnost chive evangelski zerkvi. Nascha Reporterka Maria Elikowska-Winklerova jobschi zerkvi nimmt njuwe vorjezach teke posmakawa sersku fareku Jadwigu Malinkovu.
1: Fararka Jadwiga Malinkova jobyła z priednym zgromadnym dniom ewangelskich Serbów kratu spokojom.
2: Ja si myslu, to je nesmierne ważne, zo junu w oblito masz takie zetkanie, a romadze svičisz, a romadze pšindzisz. Przetoś myśmy rozbrojeni po cywi Łužice, po cywi Nimski, a lidma dy mamy takie analogne zetkania, gdzieś musi so rozmówić, romadze spywać, a to dla, hej, je to też w duchownym za mnie jara ważne, co zromadne serbsce pomodlić w maczarszczynę, a zromadne też kirlusze zaspiewać, albo aby naszej maczarszczynę w serbsczynę kwalić.
1: Fararka Katarina Kühlerowa zdeszna jose jużo jaseliwa na niedzielsku namszu.
3: Ten Ewangelium budu jacy też dolnoserski, a teke janu za przospu, a wesepnie se wjaselim, a Jadwiga Malinkova buża zagronita za serskie przeszania, a ja budu ju żognować. My musimy gromadu zażać, dokola ta cała łużyca jo jadna, ale z szakorakimi rycami.
1: Tylko sobotniejsze wetpodnio w jasowej atmosferie jo było kradu razione. Zgromadnie su zgłosili serskie ludowe spiwy, a zgromadne zieło z domą niskim świezieniom se wielicnie razio, chwali Mato Krygar, przedsedar serskiego ewangelskiego towarzystwa.
4: Dokolaż dostaniemy petperu pomocu od Janskiej Wysady w Wojewódzach. Za nas to taka wielka gluka, aż to tak jo. Dokolaż je takie szersko serbskie cerkwiny nie organizować, dokolaż z mym miastem szuzi w Mienczynie. Ako Serby, a tak trzeba my wszyscy partnerio.
0: To jo był miastem już o wesem, że se te serski ewangelski cerkwiński żyn. Sobotu a niedzielu są przyszli serskie chrześcijane we Woricach gromadu. Lec na namsze, przy kafe piszu, na serskich sledach we Woricach duce, abo z koniecem z psiegom. Gwone zaredowa ewangelskiego dnia jo serskie ewangelskie towarzystwo. Svežin su južo vetere raz zvezali z domowniskim svežinjom. Vo sobotnišem zaredovanju jo povežila Maria Elikowska-Winklerova.

0: polska muzyka w serskim programie, a nint mam nowość za kolasowario. W błotach dają wytnięta nowe kolasarskie wierzenie, a ta to mierzy się na lubowario włoszańskich krymio. Jo, tura wieżok, sedem oryginalnym miestnam, żoż su ten oblubowany red filmu okowo komisara Krügera wierzeli. Duce z Gönnioszo, kotary czojenka, a sceny su Ronohu w kuparskich Borkowach nastali. A przypodla dostanioszo teke doglede dostawiznu a szedne żywienie we błotach. Wicze wird sega jase schicht do sega dwiu statu jo prätne kolasarske wieżenie za krimi fenno przez Borkowe. Start jo przy turistiske informacji przy ustawadliszczu a tura płaszi 2 euro. Gledajszo, mała przestałka za zastaranie jo zaplanowana, koste za jestu pak niesu we płaszyznie za turu obszimnione. Jo, a wiecej nowości słyszysz o nieto wet Gregora Klima.
1: RBB Serbski program. Powiedz ci.
2: Mienčenova rec Stese Mecovaš, Žovo Markove Pšavo a EU. Nimsko-Pelska umjena dejbiš lepša, a malcne musi biš fene FC Energie za lepše korte. Voto a vodajšne teme nento žal v našich povestčach a ujo Gregor Klim dobrožen. Mienčenova rada vita rozsud zvieskove rade za lepše ščit mienčenovih a regionalnih recov pla europskega Pšava Marko. Wettbewerbne Pejedanie Krajo Schleswig-Holstein, Sachska, Bramborska a Dolno-Sachska jo pietk Zvieskova rada na Peseženju obsamknuva. Konkretnie nede byš možno, až firmy dajú sebie zapšimieša ugrona a recne obrote ščítaš, ako slušajú k ščítanym recam. Nento jo Zvieskove knižarstvo napomínane se voto staraš, až wettbewerbne Pestajenie se zmienio. To musi se stać na EU-roninie. Strukturna zmiena przece mieni obydlarju a filujuce fachowe mycy. Jak ugotuju skromadny przychod w granicnym regionie, potom so dyskutirowali przy nimsko-pelskim stałnym bliże w Starej Barwarni w Gubinie. To zmaganie już stało już sledne stwierdk. Przyszli są zastupniki okresa Sprawianysa, Euroregiona a Pelskiego Wojewódzstwa Lubuskie, a wszakich miast nowe regionie. We fokusuje stojowo, jak jeszcze lepiej gromadze żywać w stromodnictwie a wykubaniu. Ten tydzień letni se, ta pieś a ciżar se ta wroszenica nimsko-pelskiego dogrona sąsiedztwa. Jak funkcjonuje skromadne żywienie polskich a nimskich burzo na swetom tydzieniu dalej zabierasz. Wielki rusz był koniec tydzienia wydeśnie. Sobytu su se wetej se zmakali k pietemu razoju lubowarje US-amerykańskich auto. Pokazali su moderne modele, hegen tak ako historiske, k tomu jo dał muzikowy program a familiowy svežin. Najstarsze auto ja było z leta 1960 a 1940. Svieženia přivabijo mienej gestči ako v slednych letach, nekak 50 auto mienej jo přišlo ako voni. To goni šota Niko Jarek. Jedna přicena môže byš viedro, druga aktuálne droge myta při tankovaništu. Te jedne ferne balokopania so cora při vyskali nimskému týmoju v Americe. Rošobuske ferne majú pak druge starost, či dostanú ešte trajnú kortu za přiducu krajnú dobu FC Energie. Žince dopodňa jo se zachopil předpředajn za všetkne ferne ako nesú v slednej dobie, ještě jeden sezónový ticket měli. Už je 3000 korto jo tovaristvo južo předalo, tikety dajo vět 285 až do 465 euro a majo se kupiš na internetovém boku. Nová sezóna, ta startuje 7. augusta.
1: Jadro.
2: Chodne več tu jok zachopku togo tyženja, jano 17 čok rado pokažo termometer, plana s doma jo samo topenje za skocova žinca zajča, rono žedne pšahoje lišojske uglede, ale to bužo se ve pširucich tenjach mecne zminiš, vidše južo 22 čak rado za zvezveci s svincom, sredu 52 čak a stvrtk bužo južo kradu šopo, jo ten trend tenžo dali gary. Naše povisči tena maka jašo teke na našom internetovom boku pod rbb-online.de/zoben.
1: RBB. Serbski program. S nami do spedobnega dnia.

Kak jo ugleda wo serske žuvinje oko wo pizzainskije twardnice. K tomu wiele wie Dr. Alfred Rogan nega zagronite za wytwardowanie pomniku w Hoszebuskim obcerku. Pizzenjo swiši letosa 725 let a w ramiku togo jubilea przeprosujo amtska biblioteka w Pizzenju na nowy red przednosku. Te se zabieraju ze šakimi bokami tych miestčanskich a regionalnych stavizno, až do oktobra bužo kuštu drugu abo češu v autoru v mjasecu přednosk k pizzainskim staviznam. A natakt bužo viče ze serskiju tematiku. Pizzainska serska vesada v slednoch pieš stoletach. Jo, což moge pizza na Riežinca vici nevieže, až do 20. stoleša sú v Pizzenju serske namše mieli. A Alfred Rogan pokážo, kaký uznám jo miela serska vesada pšeste stoleša za kulturelne a religiózne živenie v Pizzenju. Víče viac so napo sedem mich v amtskej bibliotece v Pizzenju, bužo ten přednosk.

A już jo nasza selska gorzinka zażyńca mimo, ale wicze już możemy se zase słyszasz. Pewnie kultura nasza gwóna tema. My przedstawimy wam nowe kulturne ubieżowanie Lausitziade. Kęć tym młodym muzykalskim talentam we Wóżyce skok na jawiszczo wolaszczysz. A Rzecne Centrum witaj hove choszobusu bużo tema we programie. Te serske rzecewietniki, lektory a projektowe sobużywaszerki su zachadne tyżyn swój pisz a dważaste jubilej swieśili. Zażyńca z rozżoknujom, ja som Diana Szycowa, mieszo se derje.

0: Du hast jetzt hier in einem siebten Radler rum, Foski. Ja, was haben wir jetzt hier gerade? Aber Softdrinks, was hat dich nächstes Mal verloren?
1: Hi, Akiji, ich habe zwei Kiji beschädigt.
0: Hi, Kiji, muss ich nicht genau die Jatzere Lied durch Sami Chinich, nasche Steki, Rizac, ab und die Sami Marinirovac. Ale też nasze kubaski są samoczynne, dokąd po nasz klubie czynili en czwon wukowany jako ryznik, a to są super uda. Ale pon mamy też, kaś po nas w Oklecach kuźle to veggie burger, to jest tak prajne patty z riochom, kwobuku juszku, cyblu, a to jaradere swodzi.
1: Aj, po takim zaczynie, dajemy, czy są tu Oklecianska możina postara. Pojdźcie nimo krymzaniu, dziękuję Gabrielu.

Kajž wiešće mamy za letušu bičtu nowostku, kujža stacja leca mienujcy moto dostanie, te stajne na pondzeli doto wozivimy, wokleczenio miachu dżęca prynie moto, kiż rekaše trikowy, tam widziachmy dżęca pisane svet sporta, w biu wieczora celimy potom foto, a na koncu letušie bičtu przeradzimy, dże je najwiace ludzi przedraščene było. Haj, a tuta wieska, tutom klub dostanie hižo za kletu garantiju, zobudzie pola nich stacja bičtu redwajty za cydoma dwa. A štuž myslí sobu, příchodný týden štěl je stácia v Rajbicách, moto tam bude 1990 leta, potekím ab do vašeho kamora a nadeče štomače z 1990 let.